Haduaga kiza kwisoko yukuri nchiti mgenzi wabanya nanje. Mubigani lo bitandu kanya narikonda kushikiriza hana kwisamirizi akiza kwisoko yukuri. Mundira fatakano kanya kugirango onda kukenguru kire chane. Mubihevjiza tukwa giranye nizigira kukomeza roku wandanya urora nigwa. Nakomeshe roku nagiyo gusiga wenyene mugenzi anje kode furwanda ikenguru kiyama ze gushika hano. Ore kanda muhikaze nda mwipurize kugirana wibihe jiza. Mubzio ya guteguriye. Yose angelo jamale vyanenda iragije imana nibikundi katurosa kandi kajyo ko kuba atukiri bazima tukazusubira mu biganiro vyaho bukera ugira ho bakandi ubahwe na utaha bye bye.